Co kościół ziemska z dzisiaj rodzą jeszcze nie pijci. Wiem, że się on, a się idzie na stronę, i się nie sejdzie mnie. I czy ja w tym nie będę żyć, nie wiem, czego sobie powiem, no grzechu i spać z tym po robocie. I to jest pewnie obraz, no tworzenie jest w stanie twoje być. Nie trzeba jest tego spasienia, to ja my. To twoje żywy zmierne, bo w głowie nie żałem, to kłuszy i nie mówię mnie, to jak robczy Gospodzie. Jako że podnicy, jako rozbójnika, jako podkrywiania, jako pustego. Nie wezmijmy i ciężkie bremię grzechu. Grzech ziemnej wiry, nie myślę, że mówię, że stryje i strzelaje, ale trudzają się i sobie bremienne, jak siebie przysuwają. I upokojowali, nie wniesiony, gdyż wasze prawie to ja. To grzesze, pokojanie, czyścimy na wszelkie skwierty, płocie i ducho. I nauczcie mnie zwierzać do świetnienia na starsze twoje. Jako na czystym świecie, nie psowie, czy moja świetnica, jak cześć przyjemna, zjedzieniu się z tego ciała twoje, mojej krowie. Nie miej Ciebie rodzin, że mój święty kołaj się sobce, wyświetlił Twoim duchom. Jej, Gospodzie, Jezusie Chryste, Boże mój, i na nie wśród mnie budzie Ty czaście, i Ty czysty, którzy otwierają się stań Twoje. Nie żeda nie ma się w budu duszę, jeżeli ciało, bo Ty, że nie zgodnie, jak Ty czysty, się to dasz mi. Też za koniecznie go jest dychanie, nie zgodnie, to wstrzymaj w cześć godzin Twoje. Ducha Świętego w sienie, na przechęcia na ta wieczego. I o Boga wyjedzie na kwiat, my strasznie wchodzi się Twoje. I jako to ja, to są w Ciebie, prawnie mi Twoje imię, obrzki głównie tlenek Twoich chwały. Ja żył gotowy, się mi myśli w Cię, Gospodzie. Nigdzie mnie prosławię, nie Cię, w obieki, ani. Gospodzie Boże moje, wiedzie, koniecznie na swoje. Nie wrzej na Boże, te podprosty, nie się prawa duszki moje ja. No nie leje z pusty palce jej. I nie imię, żeby mnie miasto dostojne, że go podkonicie. To jej koniec wysoki na stronie, zmieniłeś się sobie. Zmienić się imienie, zmienienie mojemu. I jako, że rozprzyjałem siebie we w ciebie, w jasnych, bezsłowiecnych wytyci. Świecę we stremie, w jasnych, bezsłowiecnych, moja dusza, w skrnieżnej, moje ciało w nicie. I jako, że nie